Wopi woku suma waduago. Ye joji moto na mesna dati. Mano japuny na mar science. Ye fili.